What's up, my brother?

Thank you.

pływa krew. Rytm wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucitnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

0: Tak, witamy się przy grzechotach i różnych dziwnych dźwiękach, jak zwykle my.
1: Radiohead, to znaczy leci Radiohead, nie my Radiohead.
0: No właściwie możemy chyba trochę poudawać, co ty na to?
1: No dobra.
0: Ja bym sobie raz udała.
1: Witam was Radiohead.

0: Tak, przed nami trudne zadanie, bo mamy równocześnie mówić i przerzucać.
1: Oj, właśnie, jesteśmy w okresie transformacji. Przerzuciłyśmy i jest już, powinno być stereo.
0: Tak, czyli zostawiamy Radiohead na mikrofonach, jak co tydzień w poniedziałek. Witam Was, Gosia i Julia.
1: Witamy, witamy. Dzisiaj oczywiście o logotypach, jak zapowiedziałyśmy 3 tygodnie temu.
0: Był wtedy konkurs.
1: Tak.
0: Nie wiem, przypomnimy oczywiście, że był wtedy konkurs i mamy nadzieję, że zdążyliście się zorientować i udzielicie nam odpowiedzi na pytanie, które zadałyśmy 3 tygodnie, czy 3 lata, czy może jeszcze w jakimś dziwnym okresie, nie wiadomo kiedy i ile lat temu. Pytanie było, konkurs był, my musimy go sobie same przypomnieć i myślę, że zadamy jeszcze to pytanie w tej audycji.
1: Zadamy, oczywiście zadamy. Jeśli ktoś sobie przypomni to fantastyczne
0: to już wygrał.
1: Pytanie, to już wygrał. Naprawdę
0: tak.
1: Będziemy pod wrażeniem.

0: Wydaje nam się, że czekałyśmy wystarczająco długo, żeby ktoś na kanale lipcowym zgłosił się i napisał nam, jakie pytanie zadałyśmy jakiś czas temu. Niestety nikt się nie pojawił, nikt nam nie napisał, więc musiałyśmy niestety tam gdzieś wejść głęboko, gdzie trzeba było, i znaleźliśmy to pytanie. A pytanie to brzmiało: kto jest współtwórcą logotypu polskiej sieci CPN-ów? Centrali
1: paliw naftowych?
0: Bardzo prawdopodobne.
1: Tak. Chodzi nam o nazwisko jakby głównego projektanta tego.
0: Na pewno każdy z Was kojarzy ten logotyp, bo wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej znanych polskich logotypów.
1: Tak, obecnie trochę CPN jakby graficznie podupadł i Orlen to
0: tak,
1: nie jest
0: został
1: to samo.
0: Wyparty przez stację Orlen.
1: Ale to już nie ten sam polot.

0: i tego, o czym mówimy, ale są takie logotypy, które rozpoznają wszyscy. Między innymi właśnie ten, którego dotyczy nasz fantastyczny konkurs, czyli logotypu CPN-u.
1: Albo chociażby logotypy Cepeli, który każdy z nas, z was na pewno pamięta, kogutka na małej dzidzie.
0: Na małej dzidzie. Kogutek na mały, nadziany na mały, na małą dzidzie.
1: Tak jest, dokładnie. Albo chociażby wydawnictwa szkolnego i pedagogicznego, otwarta książka z głową orła, czy polskich linii lotniczych, słynnego lotu. To są po prostu logotypy i znaki, które tak dobrze funkcjonują, że myślę, że nie musimy wdawać wam adresów stron internetowych, gdzie moglibyście je zobaczyć, bo po prostu każdy z was ma pewnie je w swojej głowie.
0: Pójdźcie na ulicę, a będziecie je mieli. Tak, i one na pewno się tam pojawiają, ale myślę, że mniej spotykanym, a również fantastycznym jest logotyp Centralnego Ośrodka Opakowań.
1: Zrobiony przez Jana Holendra. I co jest na tym logotypie? Jest to po prostu prostokąt, kwadrat, w którym wpisane są trzy okręgi, jeden niedokończony, symbolizując literkę C i 2O, czyli Centralny Ośrodek Opakowań, które same z siebie tworzą jakby opakowanie, opakowują po kolei litery opakowujące litery. Jest to po prostu niesamowite i pod względem graficznym, jak i symbolicznym, bo oddaje dokładnie temat i to, co miało przedstawiać ten logotyp.
0: Tak, tak, opisuje dokładnie wszystko. Taki piękny rzut z góry, takiej puszki. Jest całkiem fajny. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć te wszystkie logotypy, o których mówimy, to bardzo zachęcamy do lektury A4, numer 3 z 2003 minionego roku. Właśnie, minionego roku. Życzyłyśmy wam już wszystkiego dobrego?
1: Tak, na pewno życzyłyśmy. 7 razy już życzyłyśmy im wszystkiego dobrego.
0: No dobrze, to już nie będziemy wam życzyć. Tak więc, jeśli macie ochotę sobie sprawić prezent, podejrzewam, że w Empikach A4 tego numeru już nie ma, ale może ktoś ma, od kogo możecie pożyczyć i zobaczyć te fantastyczne wzory, bo są naprawdę...
1: Tak, co ciekawe, ostatnio gdzieś znalazłam informację, nie pamiętam, pewnie też w jakimś magazynie czy czasopiśmie, o torebkach lotu. Ktoś założył gdzieś muzeum torebek samolotowych na wypadek choroby lotniczej.
0: Ale czy z zawartością?
1: Nie mam pojęcia, obawiam się, że mogła być ona lekko przetworzona. I właśnie wielki zachwyt wzbudziły torebki polskich linii lotniczych, polskiego lotu, robione przez Romana Duszka.
0: No właśnie, a teraz jak wejdą tanie linie lotnicze, ciekawe, czy będą miały tak samo dobre logotypy.
1: Na to.

0: Wracamy na chwilę. O logotypach nie będziemy się już rozwodziły, bo wiadomo, trzeba je zobaczyć. Poszukajcie u znajomych, wśród znajomych czasopisma A4, numer 3 z 2003 roku. I wszystko się wyjaśni, zachwycicie się, mam nadzieję, tak jak my. Ale wracamy do naszego ulubionego tematu. Zrobimy taką maleńką dygresję, bo ostatnio wpadł nam w oko fantastyczny projekt dyplomowy Oli Bukata. Jeśli macie dostęp do... Nie wiem, być może w sieci ona jest. Powinien być gdzieś jej projekt, bo wygrała konkurs organizowany przy okazji przez 2 plus 3D. To jest po prostu fantastyczny konkurs książki kucharskiej. Pierwszy tom z serii Arcydzieła polskiej kuchni kulinarnej, gdzie macie obok przepisu całego kurczaka wpakowanego, więc jeśli ktoś się zdecyduje na kontynuację.
1: Ja nie wiem, jak długo jest świeża ta książka właśnie, bo obawiam się, że te kurczaki w kartonie mogą niestety nie dać sobie rady z upływem czasu. Bo z marchewką i cebulką myślę, że będzie trochę lepiej, już nie wspominając o makaronie, który sobie świetnie poradzi na półce w księgarni. Tylko te kurczaki mogą być trochę niepokojące.
0: No sprawdźcie w sieci. Ola Ubukata być może jeszcze jest świeży.

0: Z lekkim przerażeniem, że wycisza nam się piosenka, chciałyśmy to wam coś powiedzieć, ale okazuje się, że mamy jeszcze minutę i właściwie niepotrzebnie zabieramy głos.
1: No właśnie.
0: No ale jak już zabrałyśmy, to zabrałyśmy, to może rozwiążemy nasz konkurs i nie wiem, czy go odraczamy.
1: Nie, rozstrzygnijmy go.
0: Przyznajemy sobie same nagrody.
1: Tak.
0: Dobrze. Tak. Ty jaką chciałabyś nagrodę? Ja chyba ci dam ten, nie wiem, weekend na Melodiwach, co ty na to?
1: Ja wolę tą koszulkę ze strony www.chrum.com.
0: Och, jak pięknie, mamy nawiązanie do poprzedniej audycji.
1: Jest
0: jak
1: pięknie.
0: Ktoś nas słucha i jest uważnym słuchaczem, to po prostu może tu wyłapać takie piękne rarytasy i smaczki.
1: Naprawdę, tak zwane łakocie. Może wyłapać. Mam nadzieję, że prezenty oczywiście zakupione na stronie www.chrum.com.
0: Ja sama dostałam jedną taką właśnie koszulkę z pięknym owłosieniem podpasznym. Od nie powiem jakiej pani redaktor, która siedzi tu, nie powiem nieopodal.
1: Nie mów nic. Tak, słuchajcie, no dobrze, to rozwiązałyśmy konkurs, ale chyba nie podałyśmy prawidłowej odpowiedzi.
0: Tak, a czy my podamy im tą prawidłową odpowiedź?
1: Tak,
0: szybko.
1: Jeszcze potrzymamy was chwilę w napięciu, żebyście byli bardzo napięci, kto mógł być współautorem logotypu CPN-u. Naprawdę jest to po prostu... Ja myślę, że to jest nasz konkurs życia.
0: To może go nie rozwiązujmy.
1: Rozwiążemy go. Macie jeszcze jakąś minutę, żeby udzielić na IRC-u poprawnej odpowiedzi. Gdybyście nie wiedzieli na przykład, jak wejść na IRC-a, zapraszamy www.sarpegiegda.pl i tam jest jakieś podłączenie. Nie ma. No to jakoś inaczej wejdźcie.

0: Rozwiązujemy konkurs, bo już zbliża się godzina 19 i czeka tu Zbyszek ze swoim gościem.
1: Tak, zapraszamy serdecznie na audycję Zbyszka. Dzisiaj będzie ciekawie, zapowiada się dobrze. Tak, rozwiązujemy nasz fantastyczny konkurs, a więc tarara, autorem logotypu CPN jest pan Ryszard Bojar. Notabene również autor logotypu fabryki samochodów małolitrażowych.
0: Zapomniałyśmy chyba trochę powiedzieć, kto wygrał.
1: A wygrała Julka i Gosia, które powoli się żegnają.

Te 5, 1, 5. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, cześć.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

kolanie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem. Lat naszych młodych się uniosło, więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polach.

0: Jeszcze raz witam słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czyli podaj dalej, czas zacząć.
1: Witam serdecznie, mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert życzeń, czyli podaj dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
2: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
1: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
1: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz do tego dnia.
1: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
1: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.
0: No i tak, no i słuchajcie, tyle rzeczy się wydarzyło, tyle rzeczy, o których nawet wspominać nie warto, a o których może i warto. Koncert życzeń, czyli podaj dalej, każda niedziela, godzina 20:30. O tym wspominać warto, tego słuchać równie warto, ale przede wszystkim słuchać Radia SAR, to się na pewno Wam opłaca. A co dzisiaj? Dzisiaj widzę na kanale ircowym Wish M, dzisiaj widzę na kanale ircowym Gaduła, dzisiaj widzę, a gdzie J... K, gdzie jest? Oraz gdzie Mac, gdzie Hippies i gdzie Kudłata na Mazurach. Ha, Kudłata nawet nie odebrała swoich zaproszeń na piwko. A, notabene, na zaproszeń na piwko. Dzisiaj, kto mnie przekona... O, Jaca jest jeszcze. Hej, hej. Dzisiaj, kto mnie przekona, to może otrzymać następne zaproszenie na piwko do wykorzystania jeszcze w marcu, miesiącu, pięknym miesiącu, a może nawet i na początku kwietnia w klubie Melmac do wygrania właśnie zaproszenia na piwo. Kto mnie przekona, tego piwo jest... No, myślę, że przekonały się na przykład Mariusz o tym z Anią, którzy dostali swego czasu piwko. Możecie mnie przekonać na przykład sympatycznymi życzeniami, możecie mnie przekonać w jakiś inny sposób, na przykład jakiś kawał albo jakieś dedykacje bezpośrednio dzwoniąc. No, na przykład dla odważnego piwo. Przepraszam, magiczny napój, przecież nie mogę tego mówić na antenie. 82626 to jest numer do nas, do Radia SAR, ale z Akademika numer 3812626, a w ogóle z miasteczka, poza miasteczka akademickiego 3472626. To jest numer do nas. Pozdrawiam wszystkich, których miałem pozdrowić i zapraszam do wysłuchania kolejnych piosenek z cyklu Koncert życzeń, czyli podaj dalej. No a my co? Nie przeczytam tego, przeczytam to później. A zacznę przede wszystkim od na przykład. Pozdrowienia dla Wisha, świetnego kompana i doskonałego znawcy ogrodów zoologicznych. No dobra, to niech będzie. Wishem, nie wiedziałem, że jesteś takim świetnym znawcą ogrodów zoologicznych, no ale skoro jesteś, no to trudno. Cóż my możemy zrobić? Chyba dobrą piosenkę puszczę. No to posłuchajmy jej, bo to dla ciebie, Wishu.

0: No i właśnie, czy ja mam powtarzać, kto to i dla kogo dedykował? Już, pewnie, że powtarzę. Powtórzę. System of Down, pozdrowienie dla Wisha, świetnego kompana i doskonałego znawcy ogrodów zoologicznych. Nie wiem, nie podpisał się nikt, także nie wiem, kto to ten. Dobrze, mniejsza o to, mniejsza z tym, a my mamy na przykład słuchacza. Witam cię serdecznie. Słuchaj, powiedz, kim jesteś, skąd dzwonisz i czego od nas chcesz?
1: Cześć, ja mam na imię Mariusz.
0: Strzałeczka.
1: To jest numer 3. Aha. I chciałbym...
0: Czyli, przepraszam cię bardzo, wystukałeś numer 812626.
1: Tak.
0: Dobra.
1: No i chciałbym powiedzieć, że w zeszłym tygodniu były dwa takie dosyć ważne wydarzenia, o których powiem po pierwsze w kolejności alfabetycznej i chronologicznej.
0: Aha.
1: A więc tak, chciałem zadedykować piosenkę Ryszarda Rynkowskiego Urodziny.
0: Aha.
1: To jest tematyczne, że tak powiem, bo w czwartek urodziny miała moja dziewczyna Ania, a w piątek mój przyjaciel Łukasz.
0: Też urodziny.
1: Też urodziny. Także tak się też urodziny, że tak powiem, złożyły dzień po dniu i chciałbym piosenkę tą właśnie zadedykować i tyle. Już to, co chciałem im przekazać, że tak powiem, w kwestii życzeń, to już im przekazałem osobiście tego dnia, więc się nie będę, że tak powiem, powtarzał.
0: Aha.
1: I chciałem po prostu powiedzieć, że pamiętam i teraz tak skorzystając właśnie z okazji, że jest coś takiego jak koncert życzeń, chciałem im zadedykować tą piosenkę.
0: No i bardzo dobrze, stary. Bardzo mi się podobałeś. Jak masz na imię? Ryszard. I bardzo dobrze, Ryszard. Z jakiego to piosenku filmu, wiesz może?
1: Nie mam pojęcia.
0: No jak to nie masz pojęcia? Nie oglądałeś kultowego filmu pod tytułem Miś?
1: Nie.
0: Nie oglądałeś
1: Misia?
0: Nie, oglądałem,
1: żartuję, ale nie pamiętam tej piosenki.
0: No stary, jak przychodzi na przykład taki dygnitarz z tragarzami i główny aktor, czyli Tym, mówi, że no jak masz na... do Tyma mówią, jak masz na imię? Ryszard. Bardzo cię polubiłem, Ryszard. Ale panowie, co tu tak? No, przypadkowo przychodziliśmy z tragarzami? No tak, z tragarzami. Przypadkowo. Dobra, słuchaj, to tak, z okazji imienin urodzin Ani. Które były w czwartek.
1: Tak, tak.
0: A w piątek miał Łukasz.
1: Tak, też urodziny.
0: Dedykujesz im Ryszarda Rynkowskiego urodziny.
1: Tak jest.
0: A ja tylko dodam, że po tym dla Łukasza z okazji jego piątkowych urodzin Ania zaśpiewa piosenkę Kto inny. Ale kto? O tym się przekonacie, jak będziecie słuchać Radia SAR. Dobra, słuchaj, ja ci dziękuję za te pozdrowienia.
1: Ja
0: może jeszcze kogoś chcesz tylko chociażby pozdrowić.
1: Nie no, pozdrawiam tych wszystkich, których znam, a których nie będę wymieniał, bo zawsze pewnie kogoś pominę.
0: Aha.
1: O tak.
0: Jasne. A słuchaj, powiedz mi, jak tam na studiach ci leci?
1: Powolutku, na razie jestem na minusie.
0: Na minusie, ale takim większym minusie. Oj, czy pojedynczym?
1: No taki, że tak powiem, duży minus. Czterocyfrowy.
0: Dobra, jasne. Okej. Okay. No to cóż, Ryszard Rynkowski leci, dziękuję ci za ten telefonik.
1: No dzięki, cześć.
0: Cześć, cześć.

No tak, no a teraz, to co przed chwilą powiedziałem dla Łukasza z okazji jego piątkowych urodzin. Ania.

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States.
1: No dobra, no widzicie, no to i były życzenia od Ani, i były życzenia dla Ani, i były życzenia dla Mariuszka, przepraszam, od Mariuszka i dla Łukaszka. Pozdrawiam zasadniczo wszystkich innych, których mieliśmy pozdrowić, którzy mieli urodziny. A kto miał urodziny? Jeszcze? Nie wiem, to pewnie wy już o tym tylko wiecie. A ja co? Jeszcze dla nich? A tak na zakończenie, a czemuż by nie? Specjalnie jeszcze dla was, posłuchajcie tego. No właśnie, niech żyje, po prostu żyje, żyje nam. A my lecimy dalej, www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, tak jak wielu z was już znalazło. Koncert życzeń, czyli podaj dalej, każda niedziela godzina 20.30. No właśnie, i co, a za dwie niedziele nie będzie koncertu życzeń. A dlaczego? Bo was przecież tu nie będzie. A dlaczego? Bo są święta i studenci mają wolne. Ale niektórzy na przykład w domu odpalą sieć i będą chcieli posłuchać, a tu nic. No niestety, przepraszam, ale to będzie za dwa tygodnie, nie martwcie się, ważne, że dzisiaj jesteśmy, trzymaj chwilę, carpe diem i tak dalej, carpe diem i do przodu, coco dambo i do tyłu, jak to mówią starożytni poeci egipscy. Słuchajcie, co ja wam dzisiaj jeszcze powiem wam parę różnych rzeczy, ale na początku puszczę wam po prostu piosenkę. Klikam na sar.pl i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i co tu widzę? A tu widzę tak, z górze ja patrzę, it's in the house, ja mam to, co ty, dla wszystkich czarnych braci z pozdrowieniami od Ziemali. To mi się nawet fajnie kojarzy. Swego czasu czarnych braci nazywałem no, pewnych moich kumpli z roku. No, na przykład. No, ale pozdrawiam ich również. W każdym razie dla czarnych braci z pozdrowieniami od Ziemali. Z górze ja patrzę, z in the house.

0: No dobra, jeszcze chwileczkę tylko tutaj ściszę, bo tutaj jeszcze kolega, który zadedykował tę piosenkę, chce coś powiedzieć. Słuchamy cię.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, bo nastąpiło pewne nieporozumienie tu kiedyś, w moim pokoju, że tak powiem. I chciałem powiedzieć, że kocham Wiś. To jest dla, to mówię szczególnie dla pani, która teraz się bawi na Kopeckiego. Dla Lucynki, która myśli, że nie kocham Wisiu, a ja kocham Wiś.
0: A Wisza też kochasz?
1: Wisza trochę mniej. Aha. A Wiś to instytucja, a nie człowiek.
0: No wiem, no ale wiesz, no miłość to miłość, nie?
1: No.
0: No dobra, to dziękujemy ci bardzo i słuchamy dalej.
1: Mam nadzieję, że teraz już wszystko jest między mną a Lucynką jasne.
0: Oczywiście.
1: To dziękuję za taką możliwość.
0: Proszę bardzo. A my słuchamy jeszcze minutki z Górze Ja Patrzy.

No tak, no i słyszeliśmy od kogo, dla kogo i w ogóle co to ma być za piosenka. Ktoś tu zaprotestował, że nie chce słyszeć takiej obraźliwej piosenki, która tak brzydko, w której tak brzydko się wyrażają. No widzicie, tak to jest, tak już jest w naszej, że tak powiem, internetowym, w naszym internetowym radiu. www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń. Po prostu możecie klikać i wysyłać. I znajdziecie tam taki odnośnik. A słuchajcie, no kogo pozdrawiam? Pozdrawiam mamę Adama, a panią teściową Agnieszki. Pozdrawiam z tego miejsca. No i specjalnie dla nich, specjalnie ze pozdrowieniami z do Krakowa, z Gdańska, piosenka, która będzie następna, dodając, że rzecz następującą. Adam, obrażam się, bo nie było w tym tygodniu SMS-ów. Pozdrowienia. Piosenka specjalnie dla was. Specjalnie wybrana.

Na plaży fajnie jest. Na plaży. Ja tylko przypomnę, że to specjalne pozdrowienia dla całej rodzinki, która sobie teraz siedzi w Bydgoszczy, w Krakowie. Oczywiście nie moje rodzinki, ja ich tylko znam. Pozdrowienia i życzenia. Jeżeli nas słyszycie, to odezwijcie się. Adamski, masz minusa, ty wiesz za co. Dobra, a my lecimy dalej. www.sarpegig.pl. Ile razy to przecież można o tym mówić? No ile razy? No dobra. Oj, ktoś nawet do mnie napisał jakiś ten, jakiś mailik dostałem. A o mailiku to wam jeszcze przypomnę, to wam jeszcze powiem parę rzeczy. A teraz co, klikam SAR i co? I co widzę? Ha, i teraz chcę się troszeczkę dowartościować, dlatego mówię to, co jest napisane. Czytam to, co jest napisane. Piosenkę dedykuję cudownemu DJ-owi koncertu życzeń. Dziękuję bardzo. Jestem niezwykle wzruszony tą kwestią, tym właśnie tą dedykacją, przecież jestem taki niezwykle subtelny, wrażliwy, trwożliwy, przystojny, sympatyczny, z poczuciem humoru, z mieszkaniem, z telewizorem, z samochodem, bryką jak się patrzy, w ogóle silny, wysportowany, uśmiechnięty i niezwykle, niezwykle skromny. No to posłuchajmy tej piosenki, czemuż by nie?

0: Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje.
1: Dokładnie, www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do wszystkich, praktycznie wszystkich audycji w Radiu SAR możecie spokojnie znaleźć i wypełnić odpowiedni formularz, na przykład do koncertu życzeń i posłuchać pioseneczki wraz z dedykacją. I na przykład będę mówił tak. Dla sympatycznej pani Krysi z turnusu trzeciego od niezwykle sympatycznego pana Mietka Ucio Pucio. No, to tak, żeby sobie dla samozadowolenia się piosenkę dedykuję cudownemu DJ-owi koncertu życzeń. Dziękuję, bardzo ciekawe, kto to jest i mam nadzieję, że nie chłopak. No, ale wiecie, no nic, nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie Fly Away Lenny Kravitz dla Falka, który miał dzisiaj doła egzystencjalnego. Falk, nie przejmuj się, jutro też jest piękny nowy dzień.

0: I'm Robin Hood from the Sherwood Forest.
1: You're a liar and a thief.
0: Okay, I'm not Robin Hood. So maybe... My name is Bond. James Bond. No dobra, nie nazywam się ani Robin Hood, ani James Bond. Nazywam się Michał Gioref i prowadzę program Reżyser. W każdy czwartek o 21:00 w Studenckiej Agencji Radiowej. Wszystko o kinie i okolicach.
2: No właśnie,
3: My precious.
2: Bo ja przypominam sobie przy tym od razu, jak kiedyś taki film był o takich dwóch panach, Beavis and Butthead, i jeden mówi do drugiego:
3: I'm Cornelio. I want tippy for my bunghole.
2: Dobra, pozdrawiam tu w tym miejscu oczywiście jeszcze małego, Agnieszkę. Lechosława oczywiście, który jutro podobno ma jakiś występ, ale oczywiście o tym nic nikomu nie mówi. Oraz Jarka, oraz Darka, oraz Tomka. Z Agnieszką oczywiście i wszystkich gorąco i bardzo serdecznie pozdrawiam, ale przede wszystkim Kasię i Jasię. No właśnie, a my co tutaj mamy? A my lecimy dalej, koncert życzeń, czyli podaj dalej wasze życzenia, wasze dedykacje są dla mnie rozkazem. Your wish is my command, jak to mówią w niektórych filmach na przykład. A co wam powiem? Koleś przychodzi, łyje rany do panny, wchodzi, całuski, bla bla i tak dalej, itd. Ona mu mówi, że musi się wykąpać, i mówi, żeby usiadł na kanapę i czekał na nią chwilę. No więc tak się stało. Czeka. Po 10 minutach zachciało mu się wydalić coś, co nie jest na pewno moczem. Także, ani innym płynem. Także nie mógł wytrzymać. Zobaczył psa siedzącego. Długo nie myśląc, narobił obok psa i pomyślał, że zwali winę oczywiście na psa. Panna przychodzi w kąpieli, patrzy i szok. Krzyk. Panna: co to jest? Koleś: pies się, prawda, wydalił pewną część. A panna na to: co? Pluszowy? Ciekawe, jak wam się podobał ten kawał. 82626 to jest numer do nas z akademików, ale z akademika numer 3, 812626, a w ogóle spoza miasteczka akademickiego 347-2626, a do Gdańska 058 z odpowiednim prefiksem. To mówię na wypadek, gdyby na przykład ktoś z Krakowa chciał do nas zadzwonić, albo z Bydgoszczy, albo z Warszawy, albo w ogóle z innych okolic. No dobra, czy wam się podobał kawał? No powiedzcie coś na kanale ircowym na przykład. A my lecimy dalej, jak to mówią niektórzy z koksem, sarpegigda.pl. I co teraz będzie? Lenny Kravitz dla Falka, który miał dzisiaj doła egzystencjalnego. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. No a teraz co? No na przykład Deep Purple, niech będzie. Jacek przeprasza Anię za to, że był wczoraj niemiły. Wczoraj, to znaczy 29. 27, przepraszam. Jest mu przykro i chce, żeby to poszło w zapomnienie. No dobra, to jest poważna dedykacja, dlatego jeszcze raz ją powtórzę może. Jacek przeprasza Anię za to, że był wczoraj niemiły. Jest mu przykro i chce, żeby to poszło w zapomnienie. A śpiewa Deep Purple.

No i tak w ten optymistyczny sposób zakończyła się ta piosenka. Ja jeszcze może przeczytam dla kogo i od kogo, bo to jest dość ważna dedykacja przecież. Jacek przeprasza Anię za to, że był wczoraj niemiły. Jest mu przykro i chce, żeby to poszło w zapomnienie. My też chcemy, żeby to poszło w zapomnienie. O, ktoś do nas napisał jakieś nowe. No, no, no, że stare dobre małżeństwo i że jeszcze T-Love jeszcze może. A dlaczegoż by nie? Co jeszcze? No i jeszcze parę innych piosenek. Słuchajcie, a my lecimy dalej. W takim razie, jeżeli było dla Ani z przeprosinami, no to Ania też coś chciała powiedzieć. Tutaj Lucynka, która bawi się się na Kopeckiego. Chciałam powiedzieć, że zadowala mnie oświadczenie pana Mariusza i chciałam mu zadedykować jakąś przyjazną piosenkę. No właśnie, przyjazna piosenka będzie. Panie Mariuszu, który pan dzwonił i wyjaśnił parę rzeczy, to dla ciebie, od Ani. Pozdrawiamy Anię, pozdrawiamy Mariusza, pozdrawiamy również Łukasza, Mateusza, no i w ogóle wszystkich, którzy słuchają Radia SAR, www.koncertżyczeń.pl. Nie, chciałoby się, żeby tak było. www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. A teraz dla pana Mariusza sympatyczna piosenka.

Nie wiem, jeżeli ktoś mnie słyszy, to bardzo sporszy. Nadal nic nie słychać, gaduła mówi. Słuchajcie, jeżeli nas słyszycie, to teraz się odezwijcie. No, przerestartowałem kompa. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jak to się stało. No, ale jeżeli nas słyszycie, no to bardzo bym prosił o Nairz. O, słyszymy, dobra, fajnie. No to lecimy dalej. Szerap, szerap. To na razie tak z takim, że tak powiem, animuszkiem. A za chwileczkę będzie dla Mariusza, pana Mariusza, z tym, że pani Ania przyjmuje to, co on powiedział. Ale to za chwileczkę, ale to dosłownie za momencik.

No i tak to już jest, kochani, tak to jest, że czasem ten sprzęt nawala, ale nie bójcie się, nie mamy czego mówić, nie mamy czego się lękać. No, dzisiaj będą jeszcze życzenka, jeszcze parę życzonek będzie. To tak na przyćmienie naszych umysłów, shut up and listen, wet, love is on around, dla pana Mariusza, on już będzie wiedział od kogo, bo już przecież to przeczytałem. Right here, right now, on the radio, Sar.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Dokładnie, w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SAR, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela, godzina 20.30. Chyba będę musiał się spieszyć. No chyba tak, a dlaczego i kiedy? Zobaczymy, jak to będzie wszystko się poruszało. Słuchajcie, co wam jeszcze powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Parę piosenek jeszcze dzisiaj przed nami i musimy z nimi z wszystkimi zdążyć i nadążyć. Dlatego też minimum mojego gadania, a więcej oczywiście słuchania. Co teraz będzie? Było przed chwilą Wet Wet Wet dla pana Mariusza. No a teraz po kolei. Dla mojego Mariusza. No właśnie. To będzie tylko chyba kawałek, albo i duży. Dla mojego Mariuszka miała być Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin, ale przysłali tylko na FTP-ie 8 sekund, dlatego Mariuszku, nie obraź się, ale ktoś ci wysłał Franka Sinatrę i w dodatku u nas będzie to puszczone tylko w 8 sekundach, ale i tak przecież tyle piosenek dla ciebie dzisiaj było, także mam nadzieję, że się w ogóle, ale to w ogóle nie obrazisz. No właśnie, i to było wszystko, co przyszło do nas, Mariuszku. Niestety nie mogliśmy dalej z tej piosenki dostać, otrzymać, ale dla ciebie miała być ta piosenka. I've Got You Under My Skin, Franka Sinatry. A od kogo? Nie wiem, sam się zapytaj. Ja mogę tylko zgadywać, że to jest na przykład Ania. Ale słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną rzecz, jedną niespodziankę. Otóż dokładnie trzy. Zaproszonka na magiczne napoje do klubu Melmac zostają dzisiaj rozdane. A komu? To usłyszycie po tej piosence. A co teraz będzie? Nie będzie Frank Sinatra, ale będzie inny, w dodatku polski piosenkarz. Dla wszystkich sarowców i sarówek, a szczególnie dla dziewczyn z audycji Pod Pokojami X-Men. No dobra, X-Menie.

0: No właśnie, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Ciekawe, czy muszle, że tak powiem, klozetowe. No nie bieram. Dobra, niech będzie. Nie, klozetowe na pewno nie. Słuchajcie, no nieźle tutaj się zabawiacie. I słuchajcie, że niby wczoraj ktoś tam był w tym, nie Albatrosie, tylko no, jak to się nazywa? Ten koło krewetki. No to już wiecie gdzie. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę. Otóż za te fantastyczne życzonka i za tą atmosferę, którą zawsze wprowadzacie już od kilku tygodni dla Jacy, Wisha i gaduły. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę. Otóż trzymam w ręku trzy zaproszenia do klubu Melmac, a zasadniczo na magiczne napoje. Te zaproszenia są wasze. Trzy. O, tutaj pocieram nimi o mikrofon. Trzy zaproszenia wkładam do koperty i zaklejam. Zaklejam. Niespodzianka dla was pewnie i piszę na tej kopercie, uwaga, piszę, napiszę, gaduła, wish, wish też piszę, wish M nawet napiszę i jaca. I tą kopertę dzisiaj zostawię w sekretariacie i na portierni DS2. I tą kopertę powinniście jak najszybciej oderwać. Do kiedy ważne? Najprawdopodobniej tylko w marcu, ale może jeszcze przed tym, już po świętach, nie wiem, to musicie się sami się o to spytać. Ja już to napisałem, nawet zakleiłem, także to będzie czekać na was. Mam nadzieję, że dzisiaj odbierzecie, a może od razu szybko jutro. A my lecimy dalej, z koksem, że tak powiem. W studiu mam zostawić. Dobra, zostawię w studiu i przykleję. Niech będzie. Zostawiam w studiu w takim razie. Nie w tym. Eto kicha. No pewnie, że kicha, no ale razem przyjdziecie sobie, spotkacie się na przykład po zajęciach jutro i wypijecie to piwko. A ja zostawiam w takim razie przyczepione do góry, na górę do tego korka trzy zaproszonka dla was w kopercie z napisem Gaduła, Wish M i Jaca. Dobra, a my lecimy dalej, a my lecimy z koksem i czytam, co jest następujące. O, to jest sympatyczne. Gorące pozdrowienia dla Asi i Piotra, Jaraska, Leszka i oczywiście Oli, Agnieszki i Adama. Ślą Ludwisie, a piosenka, którą za chwileczkę usłyszycie tylko i wyłącznie w Radiu SAR.
1: Cześć, mój niech Staszczyk Chilla. Pozdrawiam słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej.

ciężki tydzień przed nami czeka, ale przeczytam co następujące. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednak gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, czegoś pożądam. Jeszcze by się chciało dopowiedzieć, ale tego tutaj powiedziane nie było. Dla mojej Ani, wokół której kręci się cały mój świat, Mariusz.

No i pod koniec, jak to bywa, powtórzę życzonka: gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednak gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi pragnie, czegoś pożądam. Chciałby się to powiedzieć, ale to tylko ja dopowiedziałem, to były już tylko kropki. Dla mojej Ani, wokół której kręci się cały mój świat, Mariusz. A my lecimy dalej. Nie wiem, czy już słychać piosenkę, czy jeszcze nie słychać. W każdym razie powinno już słychać. System of Down. Coś tam z systemem ktoś chce robić. Ja za chwileczkę to puszczę oczywiście jeszcze raz, ale już w międzyczasie chciałem się z wami pożegnać. Chciałem niestety powiedzieć, że no muszę lecieć ciut wcześniej. I przeczytam to, co następuje. Łukaszek, wszystkiego najlepszego. Marta i Ola, zawsze będziemy cię kochać. I za chwileczkę będzie YouTube With or Without You. Łukaszek, wszystkiego najlepszego. To jeszcze raz, pewnie z okazji piątkowych urodzin dla Łukaszka. Wszystkiego najlepszego. Marta i Ola, zawsze będziemy cię kochać. Pamiętaj, Łukaszku, Marta i Ola. Co tam jeszcze? Dla wszystkich ludzi słuchających Radia SAR, Zorro, Synthetic, jedynka, MP3. No właśnie, jest na FTP-ie i za chwileczkę puścimy. Co tam jeszcze? No co? Szczęście, stare, dobre małżeństwo. Dla moich kobiet życia, przesyła Marcinek. Jeżeli nie będzie dzisiaj tego szczęścia, to będzie na pewno za tydzień. O tym dowiecie się już za tydzień albo za chwileczkę. No i na tym koniec. Przypominam, dla Łukaszka, With or Without You od Marcinek.

Renaty i Oli z serdecznymi życzeniami oraz dla wszystkich ludzi słuchających Radia Saro od Zorra. Stare dobre małżeństwo, zobaczymy czy będzie, dzisiaj. A ja już kończę, do zobaczenia, do usłyszenia zasadniczo za tydzień www.sar.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno wszyscy znajdziecie. Piotrek Norocki, czyli koncert życzeń Czas Kończyć. Ja przypominam, że dla kogoś tu jest zostawiona koperta na górze, także proszę ją odebrać i zrealizować najlepiej w jak najszybszym terminie. No i cóż, no i to by było tyle na dzisiaj. Życzę udanego, no nie weekendu, udanego tygodnia. Wszystkiego, co najlepsze, niech wam się spełni i wszystko, co macie do załatwienia, to po prostu, żebyście załatwili. Trzymajcie się, dzięki za wszystko, dzięki za dzisiejsze spotkanie z wami i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o godzinie 20.30. Koncert życzeń, czyli podaj dalej, audycja przedświąteczna za tydzień, dokładnie, no nawet nie wiem, kiedy to jest, bodajże czwarty, 2004. O, niech będzie, czyli System of Down jeszcze raz, a potem With or Without You i The Synthetic, a później Rotary, koncert życzeń i jeszcze parę innych rzeczy. A dzisiaj, co w Radiu Trzeszczy, nie ma, także ostrzegam wszystkich, którzy by chcieli na tą audycję gdzieś tam się zaczaić i wysłuchać jej. Niestety dzisiaj nie ma. Tomek przeprasza. A my słuchamy tego, co powiedziałem. Do usłyszenia. Miłego, udanego tygodnia. Czołem. Cześć. A, jeszcze tylko powiem dla kogo. Dla Jacka, ulubieńca młodych anarchistek i doskonałego przewodnika wycieczek od bliźniaka. Ja może jeszcze powtórzę. Dla Jacka, ulubieńca młodych anarchistek i doskonałego przewodnika wycieczek od bliźniaka. System of Down. No, bo już bym prawie zapomniał, ale mam nadzieję, że się z tego wywiązałem. Cześć, dzięki, czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Pa.

Meksykanie tańczą koło ogniska i tańczą Guantanamery. Leżą na piasku i strzelają z batów, aż kurz leci. Elvino gra na banjo Guantanamery. Strzelają z broni w Yankeesów, a Yankeesi rozpływają się na strzępy. Łapią na lasso byki. Guajira Juanta Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Juanta Guantanamera, Guajira Guantanamera. El Vito del Sol lo vite el León Guantanamera. El Vito del Sol lo vite el León Guantanamera.

El Dorado.

0: Starting MP3 server. Connected to server.
1: Super,
2: tu studencka agencja radiowa.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radysko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

Witam wszystkich słuchaczy Radia Sar, kłania się Jarek Cendrowski. Dziś was powitałem świetnym nagraniem z roku 1968 roku. Mówię tu o płycie Van Morrisona. George Ivan Morrison, tak naprawdę się nazywa ten artysta, urodzony w 1945 roku. Jego matka była śpiewaczką, dlatego łatwo mu było wejść w ten muzyczny nurt. I pod wpływem płyt ojca, blues, jazz, stworzył pierwszy zespół rytm and bluesowy i tak to się zaczęło. Najpierw był właśnie zespół Them, w którym realizował swoje pasje natchniony pod wpływem Raya Charlesa i Little Richarda. No, ale w 1966 założył własny już zespół, w którym mógł się spełniać do woli. No i spełniał się na tyle do woli, że omijał wszystkie nurty, w których mógłby stać się jakąś super gwiazdą. Nigdy się nie pojawiał na jakichś zestawieniach list przebojów, no do pewnego czasu. Zawsze szedł swoją własną ścieżką i świetnie mu się to udawało. Znalazł mnóstwo następców i naśladowców. 1968 rok, płyta Astral Weeks to prawdziwy majstersztyk. No i dzisiaj właśnie coś z początkowej twórczości Van Morrisona poznacie. To teraz chyba najpiękniejszy utwór z tej właśnie płyty, przynajmniej jak dla mnie, The Way Young Lovers Do.

Sam Van Morrison potrafi usłyszeć wiele instrumentów, klawisze, saksofon, gitara, również oczywiście wokal, aczkolwiek płytę Astral Weeks nagrało parę innych osób. John Payne na saksofonie sopranowym i na flecie, Jay Berliner na gitarze, na basie Richard Davis, a na perkusji Connie Kay. Być może niektórym z Was znany z Jazz Modern Quartet, w którym to grał przez całe 40 lat. A zespół ten to niewątpliwie jedna z największych gwiazd jazzu w historii. Dlatego płyta to nie tylko ze względu na nazwiska, ale przede wszystkim ze względu na doskonałe aranżacje, muzykę i doskonałe nagranie. Jest jednym z największych klasyków muzyki w ogólności. A więc warto posłuchać. I jeszcze dwa utwory z tej płyty. Beside You. Przypominam, płyta Astral Weeks, 68 rok, Van Morrison.

Przypominam, słuchamy błękitno-okiego krzykacza z Irlandii, Van Morrisona, z jego płytą Astral Weeks. To ostatni utwór z tej płyty, a później przejdziemy do kolejnych nagrań równie kultowych. Ballerina.

Mam nadzieję, że nie znudziłem was tymi długimi utworami, to prawdziwe kobyły. Rok 67, pierwsza płyta solowa Van Morrisona. Brown Eyed Girl, tak się nazywa ten utwór, który stał się dużym hitem w lecie 67 roku. Pierwotnie nazwany Brown Skin Girl, został jednak zmieniony tytuł. Posłuchajcie, jaki to fajny, lekki utworek i słychać, jaką różnicę przeszedł Morrison przez ten jeden rok komponowania pomiędzy płytą Blowing Your Mind a Astral

Rytm and bluesowa przeszłość Van Morrisona doskonale ujawnia się chociażby w tym utworze Who Drove the Red Sport Car. From the mansion it lit upon the grass in summertime. And who done me out? A hot time fashion.

0: I got caught. And a bag on a back. Oh Lord. I said, I don't mind if I do. I don't mind if I do. That's a bag. I mean, now you gotta, you know, sort of turn it upside down, something like put it in a rack, fold it, press it, call it record, something like that.
1: Utwór, który podsumowuje płytę Blowing Your Mind Van Morrisona, to TB Sheet. Chwytliwy tytuł, a utwór siermiężny 9:03. Potężna dawka ciekawego ni to bluesa, ni to rocka, tak się ciekawie sączącego. No nie puszczę całe, w pewnym momencie przełączam coś innego, ale posłuchajcie, jak podsumował płytę Blowing Your Mind Van Morrison.

into the wee small hours, long for the break of dawn. Oh, Lord.

cry.

I w tych właśnie ramach snuje się Tibi Sheets, czyli końcowy utwór z płyty Blowing Your Mind Van Morrisona z 1967 roku. Najbardziej sławny muzyk folk lat 60., o którym nikt nie słyszał, to mowa o Jacksonie Kraju Franku. No faktycznie pewnie nikt z was o nim nie słyszał i wcale się nie zdziwię. Jedyna jego płyta, jaką nagrał, została wydana tylko w Anglii i praktycznie jest nie do odnalezienia. No, ale jak się komuś poszczęści, to może znaleźć w internecie jego nagrania. Bądź na giełdach staroci tą właśnie płytę, która nie odniosła żadnego sukcesu, została niezauważona. Nie została zauważona, dopiero później jakaś reedycja gdzieś tam się komuś przewinęła przez ręce. No jakkolwiek Jackson, Corey Frank miał naśladowców Nicka Drake'a, Berta Jansza. No i trzeba powiedzieć, że Paul Simon też dużo, dużo czerpał z twórczości tego amerykańskiego kompozytora. Amerykańskiego, który w 65 roku przypłynął do Anglii. Jak to Amerykanin, chciał coś przeżyć, popływać tu i tam. W Anglii tak mi się spodobało, że tutaj nagrał płytę. Później wrócił i niestety umarł w zapomnieniu. Stracił kontakt z przyjaciółmi, a duma i godność nie pozwalają mu na to, by prosić ich o jakieś tam pieniężne przysługi. No i zmarł zapomniany, bezdomny i głodny. Po wydaniu jednej doskonałej płyty. Żeby nie przedłużać, to może dwa utwory, chociażby, no może trochę więcej, właśnie z płyty wydanej przez Jacksona C. Franka w 66 roku.

I Want to Be Alone, alternatywny tytuł Dialogue, Jackson C. Frank. Następna kompozycja to Milk and Honey.

zapomniany Jackson C. Frank. My name is Carnival. Następny utworek. Mamy za 5 minut godzinę pierwszą. Jeszcze troszkę z wami posiedzę.

Ci z was, którzy słuchali ostatnio, na pewno poznali się z Nickiem Drake'em, jego muzyką, a ci, którzy nie słuchali, być może znają jego twórczość, choć to wątpliwe, gdyż postać również trochę zapomniana, troszkę mało zauważona, ale ważna w tym świadku muzyki folk i rock. Posłuchajcie utworu Fruit Tree z pierwszej płyty Nicka Drake'a, z jednej z trzech płyt, które wydał za życia, Five Leaves Left z roku 70. Fruit Tree.

ostatnio nieco odszedłem od stylistyki bluesowej, jazzowej i rockowej, którą prezentowałem przez całe 2 lata od początku istnienia radia, ale myślę, że nic wielkiego się nie stało. Wszakże te nagrania, które właśnie Wam przedstawiam dzisiaj, to niewątpliwie klasyka muzyki i warto ją znać. Niekoniecznie to, co nowe, musi być najlepsze. Ja sam odkrywam wciąż takie stare przeboje, o których mało kto słyszał, a powalają mnie na kolana. Cello Song, również Nick Drake z płyty Five's Leaves Left.

Mam chyba jakiś sentyment do tych zbyt mało znanych artystów, tych wcześniej zapomnianych, tych wcześniej umarłych. Czy to Nick Drake, czy Jackson Frank, czy Jeff Buckley, czy cała zgraja różnych artystów, to wszyscy mi się właśnie podobają. Nie wiadomo, czy to wpływa na to. Bert Jansz, Nicola, krótki utworek, mały przerywnik, a później przejdziemy do innych rzeczy.

Rory Gallagher też artysta bardziej znany wam wszystkim, myślę, więc troszkę bardziej znanej muzyki dla was. Calling Card, tytułowy utwór z tej płyty z 76 roku.

A dla tych, którzy nie znają również Lauryn Gallaghera, to grupa Cream, pierwsza prawdziwa super grupa, w której to w pełni spełnią się Eric Clapton. Cat Squirrel.

instrumentalna komedia, może coś, gdzie zaśpiewał Jack Bruce. Utwór nosi tytuł Spoonful i jest doskonały.

To było na dzisiaj tyle, moi drodzy słuchacze. Pożegnam was dzisiaj jeszcze jedną kompozycją Jacksona, Craig Franka, Yellow Walls, i zostawiam was z playlistą i procesorkiem, który będzie was zabawiał muzyką przez całą noc i większość następnego dnia. Kłaniam się, do usłyszenia, mówił do was Jarek Cendrowski, a audycja to jak zawsze muzyka eterna.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

I'm gonna go to the bathroom.

naszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.